0: Šepet vetra mi srce umiri, misel tja mi odleti.
1: Štajerski val.
2: Štajerski val.